nich i stale cierpienia, strpienia, schylenie róże nieżności i topliny. Proszę rachanie do panie dziejów, szpagą, rynta i zapach, uutrośność skrywaną przy siedziakowe, które strachowa i tyki. Lubowice ognie prozimi pelerinama, cipkom ciężnim, obrównym wolę, kiedy takoj hali zadżu nam dokrywa okłon. Pietar niezwiesnosti poigrava se, šavovima zlačeni, šavovima plameni. Tetkana ljubav sa osmijehom za kojom čas svu šarenu duha. Kada uskoči u šareni pamuk, džepovi puni slatkiša, zazazvani tajni i sitni igračak. Na haljini otvori kolce vizazan sunce, srce i knjiga. Mirišću na podršku sila podršku, zato djeca guraju nos u tetine skute. Vjetno sam je ljubaštiti kašmirom, koji u uho šapću zavodljivo, priča o putevima i slobodi.